dima xajal dima dalal dima moyul dima fayul ken duma yafika namam cheikh samba jaro mayne serigne touba buma yewé ken duma yafika